Tak czemu się nie wiedzi u mnie porządeczek? Porządeczek taki, jaki ja se sama przyjacianku przyjać. Dam koniowi siana, przyjacianku przyjać. Dam koniowi siana, dam koniowi siana i obroki, obroka tobie, Jasieńku. Sześć poduszek pod boka tobie, Jasieńku. Sześć poduszek pod bok, sześć poduszek pod boka, siódmo pod głową jeszcze ci, mój Janku. Dogodzić nie mogę, jeszcze ci, mój Janku, dogodzić nie mogę.

sama. Rozbierę, rozbierę, a kłaj się nie będę, bo swego wianeczka podbędę, podbędę, bo swego wianeczka podbędę, podbędę. Nie podbędzie sama, podbędziem oboje, będziem się dorabiać, chlebusia we dwoje, będziem się dorabiać, chlebusia we dwoje, chlebusia we dwoje i z flaseczką wina, żeby dał Pan Jezus najpierwszego syna, żeby dał Pan Jezus najpierwszego syna, najpierwszego syna.

cacóweczkę. Posłuchajcie wszyscy, co się potem stało, córce rozkwitało, matce zapliśniało, córce rozkwitało, matce zapliśniało, córce zakwitała, różycka w ogro, gdzie matce zapliśniała, kapuścina w kłodzie, gdzie matce zapliśniała, kapuścina w kłodzie.